Chrystos Woskresie. Minęła godzina 16. Mamy przyjemność powitać Państwa na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem Agata Pietruszkiewicz. Dziś przypada rocznica sakry biskupiej Jego Ekscelencji Grzegorza, biskupa bielskiego. Władyka Grzegorz urodził się 4 grudnia 1964 roku w Białymstoku. Swoją drogę duchowną rozpoczął w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie, a następnie kontynuował naukę w Jabłecznej oraz w Leningradzkiej Akademii Teologicznej, gdzie obronił pracę magisterską. Związany z monasterem w Supraślu przyjął święcenia diakońskie, kapłańskie oraz wieczyste śluby zakonne. Od lat angażuje się również w działalność dydaktyczną i formację duchowną młodzieży. 12 maja 1998 roku otrzymał sakrę biskupią i został mianowany biskupem bielskim oraz wikariuszem diecezji warszawsko-bielskiej. W 2017 roku został podniesiony do godności arcybiskupa. Niezwykle nam miło, że zdecydowali się Państwo spędzić dzisiejsze popołudnie razem z nami. Zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja, gdyż przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych materiałów.

Jesteśmy na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Plan naszego dzisiejszego spotkania prezentuje się następująco. Już za chwilę usłyszymy kalendarium oraz czytania Pisma Świętego. Następnie wysłuchamy duchowego pouczenia ojca Marka Kuczyńskiego. Około godziny 16:35 zaprosimy Państwa na powtórkę odcinka audycji Głos Liturgii i Humena Panteleimona Karczewskiego. Punktualnie o godzinie 17 usłyszymy serwis informacyjny, a po nim na naszej antenie Żywoty Świętych oraz fragment książki Święty Starzec Józef Watopecki. O godzinie 18 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. W dalszej części programu około godziny 19:15 zaprosimy na relację z sympozjum o metropolicie Dionizym Waledyńskim, autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce z 1924 roku i nadanie nowej autokefalii przez Kościół Rosyjski w 1948 roku. Wykład wygłosi ojciec Andrzej Kuźma. O godzinie 20:00 ponownie usłyszymy wiadomości, a po nich zapraszamy na relacje z poświęcenia krzyży na kopułę cerkwi w Karakulach. Na zakończenie naszego spotkania wysłuchamy modlitw wieczornych. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 12 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętych 9 męczenników z Kizyku, świętego Memmona Cudotwórcy, męczenników Diodora i diakona Rodopiana, świętego Nektariusza z Opniny oraz świętego męczennika Jana Walacha.

0: tradycyjnie następnym punktem naszego spotkania są czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty Dziejów Apostolskich od rozdziału 12, wersetu 25 do rozdziału 13, wersetu 12 oraz Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 51 do 59. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Czasu onego Barnaba zaś i Szaweł, spełniwszy posługę, powrócili z Jeruzalem, wziąwszy ze sobą Jana, którego nazywano Markiem. Byli też w kościele, który był w Antiochii, prorocy i nauczyciele, i między nimi Barnaba i Szymon, którego zwano Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manachen, który był razem wychowany z Herodem Tetrarchą i Szaweł. Gdy zaś oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł im Duch Święty: odłączcie mi Szawła i Barnabę dla sprawy, do której ich powołałem. Wtedy odprawiwszy posty i modły i włożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Oni to więc wysłani przez Ducha Świętego odeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli do Cypru. A gdy przybyli do Salaminy, opowiadali Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też i Jana na posłudze. A gdy przeszli całą wyspę aż do Pafu, znaleźli pewnego człowieka czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda, któremu na imię było Bar-Jesu, który był przy prokonsulu Sergiuszu Pawle, człowieku mądrym. Ten, przywoławszy Barnabę i Szawła, zapragnął posłuchać Słowa Bożego. Ale sprzeciwiał im się Elymas czarnoksiężnik, tak się bowiem wykłada imię jego, starając się odwrócić wielkorządcę od wiary. Szaweł zaś, zwany także Pawłem, napełniony Duchem Świętym, wejrzawszy nań, rzekł: o pełen wszelkiego podstępu i wszelkiej zdrady, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestajesz wywracać prostych dróg pańskich, a oto teraz ręka pańska nad tobą i będziesz ślepy, nie widząc słońca aż do czasu. I natychmiast padł nań mrok i ciemność, a chodząc w koło szukał, kto by mu rękę podał. Wtedy wielkorządca, widząc, co się stało, uwierzył, zdumiewając się nad nauką pańską.

Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Amen, amen mówię wam. Jeśli ktoś słowo moje zachowa, śmierci nie ujrzy na wieki. Powiedzieli mu więc Żydzi: teraz poznaliśmy, że demona masz. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: jeśli ktoś słowa mojego się trzyma, nie skosztuje śmierci na wieki. Czyż jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Prorocy też umarli. Kimże siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: jeśli sam siebie chwałą otaczam, niczym jest chwała moja. Jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Wy go nie poznaliście, ja zaś go znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą, ale znam go i słowa jego się trzymam. Abraham, ojciec wasz, wielce by się weselił, gdyby zobaczył dzień mój i zobaczył i uradował się. Powiedzieli więc do niego Żydzi: 50 lat nawet nie masz i Abrahama widziałeś? Jezus powiedział im: amen, amen mówię wam. Zanim Abraham był, ja jestem. Wzięli więc kamienie, aby w niego rzucić. Jezus zaś ukrył się i wyszedł ze świątyni i przechodząc między nimi i tak odszedł.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na antenie słowo pouczenia do Ewangelii, które wygłosi ojciec Marek Kuczyński, wikariusz parafii Świętego Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim. Zapraszamy do słuchania.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moje słowo, nie zazna śmierci na wieki. Drodzy chrześcijanie, czy my nie zachowujemy Bożego Słowa w naszym życiu? Otóż staramy się to robić. Dlaczego więc śmierć nas dotyka? W istocie chodzi o śmierć duchową, nie jedynie fizyczną. Ten, kto przyjmuje słowo Jezusa jako wyznacznik dla swojego postępowania, ten nie zazna śmierci duchowej na wieki. I nawet fizyczna śmierć będzie dla takiego człowieka tylko przejściem z jednego stanu do drugiego, wiecznego. Kiedy zgaśnie światło doczesnego życia takiego człowieka, wejdzie on do światłości Chrystusowej, pozna ją i zamieszka w niej. Rzekli do niego Żydzi, teraz wiemy, że jesteś opętany i masz w sobie demona. Abraham umarł i prorocy też. A ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moje słowo, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy umarli. Kim ty siebie czynisz? Ci z narodu żydowskiego, którzy rozmawiają z Chrystusem, rozumują w sposób nie duchowy, a wyłącznie cielesny. Jezus odpowiedział im, jeśli ja sam siebie otaczam chwałą, to chwała moja jest niczym, ale jest mój Ojciec, który otacza mnie chwałą, a o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Ale wy go nie znacie, a ja go znam. I jeśli powiem, że go nie znam, to będę kłamcą jak wy, ale ja go znam i zachowuję jego słowo. Gdy czytamy takie dialogi Chrystusa z jego rozmówcami, to chcielibyśmy się dowiedzieć, zrozumieć, kiedy on mówi i działa jako Bóg, a kiedy mówi i działa jako człowiek. Jest przecież Bogo-człowiekiem. I chociaż święci ojcowie uczą, że w Chrystusie nie powinniśmy jakby oddzielać boskości od człowieczeństwa i człowieczeństwa od boskości, lecz w jego dialogach widzimy działanie Chrystusa jako Boga i jako człowieka. Na przykład, gdy Jezus mówi, Ojciec mój większy jest ode mnie, to mówi on jako człowiek. Ale gdy mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, to mówi to jako Bóg. I takie przykłady są w Ewangelii widoczne. Według boskości, według natury Boga, Syn Boży, Jezus, wie doskonale, kiedy nastąpi koniec tego doczesnego świata. Natomiast według człowieczeństwa, według natury ludzkiej, mówi on, iż o dniu tym i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn Człowieczy, ale tylko jeden Ojciec, który jest w niebiosach. Jeśli Chrystus mówiłby tylko i wyłącznie jako Bóg, to my moglibyśmy mało co zrozumieć z Jego słów. Z drugiej strony, gdyby Chrystus mówił tylko jako człowiek, to w jaki sposób moglibyśmy przeżyć przebóstwienie, a więc naprawę obrazu i podobieństwa do Boga w samych sobie, co stanowi i traktuje się jako zbawienie w prawosławnym pojmowaniu. Naszym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Bogo-człowiek, Jezus Chrystus. On wie, co to boskość i co to człowieczeństwo. A jeśli by On, Zbawiciel, byłby tylko człowiekiem i działał tylko jako człowiek, wówczas mógłby być pośrednikiem jedynie między człowiekiem a człowiekiem. Jeśli by Jezus działał tylko jako Bóg, to Bóg po prostu nie potrzebuje pośredniczenia w żadnym przypadku i wobec kogokolwiek. Ale wy Go nie znacie, ja Go jednak znam. Jest tak, ponieważ Syn odwiecznie rodzi się od Boga Ojca według boskości. Duch Święty odwiecznie pochodzi od Boga Ojca. Wszystko, co posiada Bóg Ojciec, posiada Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jest to jedno boskie istnienie – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus, Syn, jest to jedyny wiarygodny świadek o swoim Ojcu. I dlatego poznać Ojca możemy tylko w Synu, czy też poprzez Syna, ponieważ Syn jest, pochodzi, istnieje z głębi Ojca. Jeśli chodzi o ludzi, to z ludzi Boga nikt nie widział i widzieć nie może, bo Bóg jest Duchem. I tylko dzięki swemu wcieleniu Chrystus objawia nam obraz Ojca, charakter Ojca, zamiar Ojca wobec nas. Ten, kto widzi mnie, widział Ojca. Ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał dzień mój i ujrzał i ucieszył się. A gdzie zostało powiedziane, że Abraham oczekiwał na przyjście Chrystusa i że chciał zobaczyć jego dzień? Abrahamowi zostało powiedziane następująco. W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Przy czym w potomstwie zostało ujęte w liczbie pojedynczej. A więc w jednym twoim potomku błogosławieństwo dotyczyło wszystkich narodów ziemi. Tym zaś potomkiem jest Jezus Chrystus. Abraham oczekiwał, kiedy przyjdzie ktoś, kto stanie się wprost błogosławieństwem i przyniesie to błogosławieństwo dla wszystkich narodów ziemi i nie tylko dla jednego żydowskiego narodu. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał dzień mój, ujrzał i ucieszył się. Wynika stąd, że święci mają doskonałą świadomość, co dzieje się na

0: Naprawdę powiadam wam, zanim Abraham się stał, ja jestem. Pada tutaj hebrajskie imię będący, Jahwe. Imię, którego wypowiadanie było prawie całkowicie niedozwolone. Imię to ma dwa znaczenia. Pierwsze, będący, Jahwe. Drugie, jestem, który jestem. W dwóch formach imię to dane było Mojżeszowi, a przez Mojżesza narodowi żydowskiemu. A więc, ja jestem. Porwali więc kamienie, żeby je rzucić na niego, ponieważ on de facto nazwał siebie Bogiem. Jahwe, będący, jestem, który jestem. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Zanim Abraham się stał, czas przeszły. Ja jestem, czas teraźniejszy. W związku z tym, jeżeli u Boga nie ma czasu ani przeszłego, ani przyszłego, a zawsze czas teraźniejszy, to Chrystus nie mówi, ja byłem przed Abrahamem, a mówi, ja jestem przed Abrahamem. Zanim Abraham się stał, ja jestem. Dlatego też i Mojżeszowi zostało powiedziane, ja jestem, a więc będący. Chrystus wypowiada dwie formuły imienia Boga i poprzez to Żydzi zostają wyprowadzeni z równowagi. Wściekają się i chcą go pobić kamieniami, ale on przechodzi między nimi i skrywa się. Całe to zgromadzenie dostało białej gorączki, ponieważ Chrystus wypowiada zakazane imię Boga. Imię to według prawa żydowskiego tamtych czasów można było wypowiadać tylko w świątyni i tylko jeden raz w roku. Zwłaszcza imię będące, Jahwe, było wypowiadane jednego dnia w roku, w dniu pojednania, Jom Kippur. I wypowiadał je arcykapłan, wchodząc do najświętszego miejsca w świątyni jerozolimskiej. I kiedy naród żydowski słyszał to imię, to wszyscy padali na twarz ze strachu przed tym imieniem. Chrystus wyprowadza to imię na ulicę i wypowiada obok świątyni. I spokojnie może to uczynić, ponieważ sam jest Bogiem, który stał się dla nas ciałem i stał się we wszystkim podobny nam, oprócz grzechu. On chodził pomiędzy nami na tej ziemi, żyjąc tutaj 33 lata i pół roku. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii jakby uporządkował pojęcia i objawił Żydom, kim jest w istocie, a zrobił to objawiając im i nam swoją boskość i jedność z Bogiem Ojcem i z Bogiem Duchem Świętym. Teraz ich los, los Żydów, ich przyszłość zależy od ich reakcji na objawienie się im Boga, Mesjasza. Zależy nie tylko ich los, ale los całego narodu i jak wiemy, w związku z nieprzyjęciem i ukrzyżowaniem Chrystusa przez Żydów po około 40 latach, to jest w 70 roku naszej ery, świątynia jerozolimska została zburzona przez Rzymian do cna, z czego została do dziś jedynie ściana muru warownego otaczającego zburzoną świątynię. Naród żydowski zostaje wygnany na wszystkie strony Imperium Rzymskiego, ponieważ nie przyjęli oni przyjścia Chrystusa, Mesjasza. I tak naprawdę oni odepchnęli Boga, który zdecydował się być człowiekiem jako jeden z nas, ze względu na nas i ze względu na nasze zbawienie. Amen.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Dziękujemy ojcu Markowi Kuczyńskiemu za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już niedługo na antenie zaproszę państwa do wysłuchania odcinka programu Głos Liturgii, a teraz na naszej antenie usłyszymy piękne wykonanie Świętej Boże w wersji grecko-słowiańskiej.

0: Przed nami audycja Głos Liturgii przygotowana przez ichumena Panteleimona Karczewskiego, wykładowcę prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. To program emitowany co dwa tygodnie w czwartkowe wieczory, w którym poruszane są ważne zagadnienia duchowe i teologiczne osadzone w tradycji prawosławnej. Zapraszamy do wysłuchania odcinka na temat Głos Cierpliwości.
1: Głos Liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ichumen Panteleimon Karczewski.
2: Chrystus zmartwychwstał. Chrystus woskresie. Drodzy Państwo, świętowaliśmy niedawno Paschę. Przez cały czas jesteśmy w okresie święta zmartwychwstania Chrystusa. Paschalna radość dodaje człowiekowi sił, żeby zmierzać się z codziennością. A te siły to przede wszystkim cierpliwość. Ona jest nam bardzo potrzebna. W ostatnią niedzielę słyszeliśmy w cerkwi czytanie ewangeliczne o uzdrowieniu paralityka. Co więcej, ostatnia niedziela nosiła nawet nazwę Niedzieli Paralityka, a on jest dla nas szczególnym nauczycielem cierpliwości. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii.
3: Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził.
2: I posłuchajmy od razu stichery z ostatniej niedzieli, hymnu, który odnosi się właśnie do fragmentu Ewangelii św. Jana o paralityku.

0: Przetłumaczmy. Gospodzi, rasłable naho nie kupiel isceli, no Twoje słowo obnowi. Panie, paralityka nie sadzawka uzdrowiła, lecz Twoje słowo odnowiło. Iniże mnoholetnej zapiat jemu nie duch, i nawet wieloletnia choroba mu nie przeszkodziła. Jako głasa Twojego skorejsze je dziejstwo pokazasia, bo działanie Twojego głosu okazało się szybsze. I nieudobonosimu ju ciężeść otwierże, i nieznośny ciężar odrzucił, i bremia odra poniesie w oswidzietelstwo mnożestwa szczedrot Twoich, i poniósł łoże na świadectwo mnóstwa Twoich szczodrobliwości. Sława Ciebie, chwała Tobie. Paralityk wytrwale czekał na Bożą interwencję, nie tracąc przy tym nadziei. Przez 38 lat, przez niemal 4 dekady, ten człowiek patrzył jak inni, sprawniejsi, szybsi i wspierani przez bliskich, wyprzedzają go w drodze do uzdrowienia. Paralityk uczy nas, że cierpliwość to nie jest brak działania, lecz umiejętność zachowania godności i nadziei w sytuacji absolutnej bezradności. To, co w jego postawie może nas uderzyć, to brak pretensji do świata. Gdy spotyka Chrystusa, nie skarży się na niesprawiedliwość. Nie ma też za złe tym, którzy go wyprzedzili. Mówi jedynie z prostotą: Panie, nie mam człowieka. To wyznanie obnaża jego całkowitą samotność, ale jednocześnie pokazuje, że jego cierpliwość była wolna od zgorzknienia. Cierpliwość paralityka przygotowała w jego sercu przestrzeń na spotkanie z samym Bogiem, a nie tylko z wodą sadzawki. Gdyby wyzdrowiał wcześniej, dzięki pomocy na przykład innego człowieka, być może nigdy nie spotkałby Chrystusa twarzą w twarz. Jego historia przypomina nam, że czasem długotrwałe czekanie jest konieczne, byśmy przestali liczyć na ludzkie rozwiązania i dojrzeli do przyjęcia cudu bezpośrednio z rąk Stwórcy. I co więcej, paralityk uczy nas, że Bóg docenia wytrwałość. Boże spojrzenie spoczęło na paralityku właśnie ze względu na tę niezłomność w nadziei. Dla nas to wielkie pocieszenie. Żadna minuta naszej cierpliwości, żadna chwila cichego znoszenia trudów nie uchodzi Bożej uwadze. Cierpliwość paralityka pokazuje, że nie mierzy się życia liczbą sukcesów, ale wiernością w oczekiwaniu na Pana, który zawsze przychodzi najwłaściwszym, choć nie zawsze przez nas wyliczonym momencie. Chrystus mówi w Ewangelii świętego Łukasza:
1: A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
0: A więc wytrwałość, cierpliwość. Współczesnemu człowiekowi o nią coraz trudniej. Żyjemy w epoce natychmiastowości. Wyszukiwarki internetowe, sztuczna inteligencja, media społecznościowe, Instagram, Facebook, szybkie odpowiedzi i nieustanna dostępność sprawiają, że przyzwyczajamy się do tego, że wszystko powinno być od razu. Każda sekunda czekania wydaje się nam stratą czasu. Brak odpowiedzi, brak reakcji może rodzić irytację. I w takiej rzeczywistości cierpliwość staje się dla wielu osób czymś coraz bardziej obcym, a nawet niezrozumiałym. A tymczasem ta cierpliwość to nasza tarcza, która ma chronić nas przed lękiem, przed smutkiem, przed frustracją, a także przed traktowaniem Pana Boga jako automatu do spełniania naszych zachcianek. A przecież to właśnie On, Pan Bóg, wcielony Bóg, Jezus Chrystus, jest dla nas głównym nauczycielem cierpliwości, o wiele bardziej niż paralityk czy ktokolwiek inny, a szczególnie w wielkim misterium Jego męki i krzyża. Nie tak dawno przeżywaliśmy Wielki Piątek. Na jutrzni tego dnia śpiewaliśmy takie oto słowa –

Przetłumaczmy. Jemszym cię bezzakonnym pretierpiewaja sice wopijał jesi gospodzi. Czyli gdy nieprawi cię pojmali, cierpliwie to znosząc, tak wołałeś, Panie. Aszcze i poraziście pastyra, choć uderzyliście pasterza i roztoczyście 12 owiec uczeniki moja i rozproszyliście 12 owiec uczniów moich, możach wiersze nieżeli 12 legionów przedstawić angielów. Mogłem posłać więcej niż 12 legionów aniołów. No długo cierplu, da i spełniać się, lecz znoszę z wielkiej cierpliwości, aby wypełniło się, jaże jawich wam proroki moimi, bezwiestna ja i tajna ja. To, co objawiłem wam przez proroków moich, rzeczy nieznane i tajemne. Gospodzi, sława Ciebie, Panie, chwała Tobie. W tym pięknym tekście Chrystus wyraźnie zaznacza, że miałby moc, żeby zatrzymać te wszystkie wydarzenia. Mógłby nie wchodzić na krzyż. Ale Jego cierpliwość nie wynika z tego, że On musi, ale z tego, że On chce znieść mękę dla człowieka, dla każdego z nas. I w tym tekście pada piękne słowo długo cierplu. To słowo pojawiło się nie tylko w tym miejscu, bo na tym samym nabożeństwie, na jutrzni Wielkiego Piątku, słyszeliśmy 12 fragmentów Ewangelii i po każdym z tych fragmentów chór śpiewał.

sława długocierpieniu Twojemu, Gospodzi. I warto tu zwrócić uwagę na istotny szczegół językowy. Cerkiewno-słowiańskie słowo cierpienie nie oznacza cierpienia, ale cierpliwość. A więc te słowa z Wielkiego Piątku nie znaczą chwała długim cierpieniom Twoim, ale chwała wielkiej cierpliwości Twojej. Ta Boża cierpliwość polega nie tylko na znoszeniu bólu fizycznego, ale też na pozwoleniu Boga na bunt przeciw Stwórcy. Przecież Chrystus nie przerwał zła, które dokonało się na Nim, ani swoim gniewem, ani na przykład gromem z nieba. On dobrowolnie ogołocił się, dał się ukrzyżować. Wolał cierpieć z ręki człowieka, niż odebrać mu wolną wolę. Ale ta językowa bliskość pomiędzy słowem cierpliwość i słowem cierpienie pokazuje też głęboki związek etymologiczny, dlatego że cierpliwość rodzi się w trudzie, a cierpienie przyjęte z godnością staje się cierpliwością. Mamy, drodzy Państwo, w historii biblijnej wiele postaci, od których możemy się uczyć cierpliwości. Jedną z nich jest starotestamentowy Abraham, nazywany ojcem wszystkich wierzących, który potrafił bezgranicznie zaufać Bogu, który otrzymał od Boga obietnicę wielkiego potomstwa, gdy był już w podeszłym wieku. Wędrował przez obcą ziemię długo, musiał też mentalnie pogodzić się z ofiarowaniem Izaaka, a jednak obietnica została wypełniona. Abraham uczy nas, że cierpliwość to trwanie przy słowie Boga, nawet gdy rzeczywistość wokół zdaje się mu całkowicie zaprzeczać. Jakże podobnie było w przypadku Noego. Budował arkę przez około 100 lat. Nikt wokół go nie rozumiał, a raczej wszyscy traktowali go za szaleńca. Przez cały czas Noe musiał mierzyć się nie tylko z ciężarem fizycznego trudu, ale przede wszystkim z drwinami, z ironicznymi spojrzeniami sąsiadów, z pytaniami. Wszystko to było na pewno trudne do zniesienia i pokazuje nam, że cierpliwość to także odporność na opinię większości w imię wierności Bogu. To także codzienne życie wierności zasadom, podczas gdy świat wokół wydaje się żyć według zupełnie innych reguł. Ikoną cierpliwości jest też Hiob. Jego historia czytana była w Wielkim Tygodniu przez wszystkie dni, od Wielkiego Poniedziałku aż do Wielkosobotniej Liturgii. Hiob traci wszystko. Majątek, dzieci, zdrowie. Jego przyjaciele namawiają go do przyznania się do niepopełnionych przez niego grzechów. Hiob jednak trwa przy prawdzie i ufa, że odpowiedź na trudne pytania nie leży w ludzkiej logice, ale w Bożej tajemnicy. I jego cierpliwość w wierności Bogu pomaga mu przetrwać. Przy tym wszystkim Hiob nie milczy, lecz jest pełen emocji w relacji z Bogiem. Pokazuje nam, że cierpliwość nie musi polegać na tłumieniu emocji, ale na niezerwaniu relacji z Bogiem, nawet wtedy, gdy jego działania są dla nas niezrozumiałe albo wydają się nawet niesprawiedliwe. I jeszcze jednym nauczycielem cierpliwości może być dla nas starzec Symeon, znany nam ze święta spotkania pańskiego. Omawialiśmy już jego historię w odcinku 39 naszej audycji. Starzec żył obietnicą daną przez Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Zbawiciela. Każdego dnia czekał, aż wreszcie przyszedł ten dzień. Nie tylko zobaczył Chrystusa, ale coś więcej, on także wziął go na ręce. I po tym najważniejszym w jego życiu spotkaniu z 40-dniowym wcielonym Synem Bożym powiedział słynne słowa: teraz odpuszczasz, pozwalasz odejść słudze Twemu, Władco. Jego cierpliwe czekanie odnalazło sens w spotkaniu z Bogiem.
Poza tymi biblijnymi przykładami postaci mamy też wielu świętych, których życie czy heroiczne czyny są godnymi naśladowania wzorami cierpliwości. W sposób szczególny można powiedzieć o męczennikach. Posłuchajmy stichery ku czci świętego Jerzego Zwycięzcy, który w tradycji prawosławnej nazywany jest nie tylko męczennikiem, ale należy też do wąskiego grona tak zwanych wielkich męczenników.

0: Przetłumaczmy. Jako dobla w muczennicach, jako dzielnego wśród męczenników, strastocierpcze Georgie, cierpiętniku Jerzy, ty, który przecierpiałeś, który zniosłeś męki, soszedrze się dnieś woschwalim cia. Zgromadziwszy się dziś, wysławmy cię. Jako cieczenie sowierszyw wieru soblił jesi, ponieważ ukończyłeś bieg, zachowawszy wiarę. I prijat od Boga pobiedy twoja wieniec. I otrzymałeś od Boga wieniec twojego zwycięstwa. Jehoże moli, otli i bied i zbawi ci się. Jego więc proś, abyśmy zostali wybawieni od skalania i nieszczęść, wieruju sowierszaju szczym wsieczesnuju pamięć twoju. My, którzy z wiarą sprawujemy najczcigodniejszą pamięć twoją. W tekście padło określenie strastocierpiec i pochodzi ono od dwóch słów. Straść to męka, to cierpienie, a cierpienie to cierpliwość. A więc strastocierpiec to ten, który zniósł męki, ten, który przecierpiał męki, okazał w mękach cierpliwość. I rzeczywiście męczennicy pokazali swoim życiem, że cierpliwość może osiągnąć wymiar maksymalny, heroiczny, aż do oddania życia. Cierpliwość męczenników nie była biernością, wręcz przeciwnie, była świadomym, aktywnym wyborem wierności Chrystusowi wbrew wszelkich przeciwności aż do śmierci. Bo to szczególny przejaw cierpliwości, znosić prześladowania, poniżenia, ból fizyczny, a jednocześnie wytrwać, nie wyrzec się wiary. I męczennikom Pan Bóg dodawał siły. Pisał o tym już w Starym Testamencie prorok Izajasz.
1: Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.
0: Ci, co ufają Panu Bogu, odzyskują siły, biegną bez zmęczenia, dlatego że zaufanie Bogu i cierpliwość to oznaka nie słabości, ale siły. I to świadectwo męczenników jest szczególnie mocne dla współczesnego człowieka, który często nie potrafi znieść nawet drobnych niedogodności. A w cerkwi mamy wiele dostępnych lekcji cierpliwości, bo jedną z nich, drodzy Państwo, jest nasze nabożeństwo. Zwłaszcza nie tak dawno w Wielkim Poście mieliśmy długie nabożeństwa, nieco monotonne, w których czasem być może brakowało sił, ale była to szkoła wytrwałości. Długie nabożeństwa, powtarzalność tekstów, to wszystko uczy człowieka, że do spotkania z Bogiem trzeba się przygotować. To taka duchowa gimnastyka, to niczym powtarzanie ćwiczeń, które kształtują serce człowieka i wzmacniają je w cierpliwości.
2: Господи помилуй, и же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый славим и Христе Божие, долготерпеливе, много милости, много благоутробнее, и же праведное любя и грешное милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчениями их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступный Твои и славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь.
0: Cierpliwość w życiu duchowym to umiejętność dostrzeżenia głębszego sensu w trudnościach, których doświadczamy. Zamiast pytać, dlaczego mnie to spotyka, człowiek cierpliwy pyta, do czego mnie to przygotowuje. Apostoł Paweł wskazuje na niezwykły mechanizm duchowego wzrostu, w którym ucisk nie niszczy człowieka, lecz staje się takim paliwem dla nadziei. Cierpliwość jest w tym procesie niezbędnym ogniwem, które zamienia surowy ból w wypróbowaną cnotę.
1: Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
0: Życie duchowe posiada swój naturalny rytm, którego nie da się przyspieszyć. Współczesny człowiek przyzwyczajony do natychmiastowych efektów bywa, że frustruje się brakiem szybkich zmian w swoim charakterze czy brakiem odpowiedzi na modlitwę. Apostoł Jakub w swoim liście przywołuje obraz rolnika, który rozumie, że między zasiewem a żniwem musi upłynąć czas naznaczony pokornym czekaniem. Cierpliwość to zgoda na ten duchowy wzrost, który odbywa się w ciszy i ukryciu.
1: Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana, bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
0: Bóg jest cierpliwy wobec nas. Czeka, aż dojdziemy do sadzawki, nawet jeśli zajmie nam to 38 lat. Cierpliwość to wyraz pokory, uznania, że nie my jesteśmy panami czasu, ale Bóg. Kiedy przestajemy walczyć z czasem, a zaczynamy w nim trwać z Bogiem, odnajdujemy pokój, którego świat dać nie może. Niech paschalna radość umacnia w nas tę cichą, ale potężną siłę, cierpliwość. Tego Państwu życzę i zapraszam na kolejne spotkanie za 2 tygodnie, tradycyjnie w czwartkowy wieczór. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Chrystus zmartwychwstał. Chrystos woskresie.

0: Była to audycja Głos Liturgii.
1: Właśnie zakończył się kolejny odcinek audycji Głos Liturgii autorstwa Ichumena Panteleimona Karczewskiego. Dziękujemy za obecność i wspólne słuchanie. Przypominamy, że program powraca na antenę Radia Ortodoksja co 2 tygodnie w czwartkowe wieczory.

na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o ekumenicznej modlitwie za zmarłych na cmentarzu fortecznym twierdzy

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 12 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętych 9 męczenników z Kizyku, świętego Memmona Cudotwórcy, męczenników Diodora i diakona Rodopiana, świętego Nektariusza z Opniny oraz świętego męczennika Jana Walacha. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o modlitwie ekumenicznej ze zmarłych na cmentarzu fortecznym twierdzy Dęblin oraz o wakacyjnej ofercie obozów letnich organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Dziesiątego maja na cmentarzu fortecznym twierdzy Dęblin w gminie Stężyca odbyła się modlitwa ekumeniczna za zmarłych żołnierzy I wojny światowej oraz wszystkich spoczywających na tamtejszej nekropolii. W atmosferze skupienia i zadumy wierni różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie uczcili pamięć tych, którzy oddali życie podczas działań wojennych. W uroczystości uczestniczyli duchowni reprezentujący różne tradycje chrześcijańskie. Ojciec Michał Dorożkiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Puławach, ojciec Grzegorz Brudny z parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie oraz ojciec Jarosław Grzelak, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Stężycy. Podczas panichidy ze zmarłych śpiewał chór parafii pod wezwaniem świętej równej apostołom Marii Magdaleny w Puławach pod dyrekcją matuszki Walentyny Dorożkiewicz. Wspólna modlitwa była wyrazem pamięci i wdzięczności oraz nadziei na życie wieczne. Uczestnicy modlili się za poległych żołnierzy, prosząc również o pokój na świecie. Szczególny charakter wydarzenia podkreślało miejsce spotkania. Historyczny cmentarz forteczny twierdzy Dęblin, będący miejscem spoczynku żołnierzy wielu narodowości. Na zakończenie uroczystości ojciec Michał Dorożkiewicz podziękował wszystkim zgromadzonym, a szczególnie członkom Społecznego Komitetu Ratowania Cmentarzu Fortecznego twierdzy Dęblin za ich zaangażowanie w oczyszczanie cmentarza z krzewów i drzew. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje letnie obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna oferta obejmuje 3 obozy wypoczynkowe. Najmłodszych uczestników w wieku od 8 do 12 lat organizatorzy zapraszają na obóz w Krakowie w terminie od 20 do 29 lipca. W programie przewidziano zwiedzanie Wawelu i Smoczej Jamy, wizytę w kopalni soli w Wieliczce, warsztaty robienia obwarzanków oraz wyjście do zoo. Organizatorzy zapowiadają także liczne gry i zajęcia integracyjne. Dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat przygotowano obóz w Supraślu, który odbędzie się w dniach 12-19 lipca. W programie m.in. warsztaty kulinarne, zwiedzanie Muzeum Ikon i Muzeum Drukarstwa, przejazd bajkową kolejką, wyjazd do Zagrody Żubrów w Kopnej Górze, a także wspólne gry, zabawy i ognisko. Uczestnicy będą również brać udział w nabożeństwach w Monasterze Zwiastowania przy Najświętszej Bogurodzicy. Młodzież w wieku od 13 do 15 lat może wyjechać na obóz do Cieplic, który odbędzie się od 20 do 29 sierpnia. W planach są wycieczki po Sudetach, zwiedzanie Wrocławia i Drezna, wyjazd do skalnego miasta w Czechach, odwiedziny zamku Czocha oraz wypoczynek w termach cieplickich. Uczestnicy będą również brać udział w nabożeństwach prawosławnych sprawowanych w Jeleniej Górze i Cieplicach. Bractwo niedawno ogłosiło koniec zapisów na obóz wypoczynkowy roboczy w Wojnowie, także zachęcamy do zapisów, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem zarząd.bmpdbg@gmail.com oraz telefonicznie u liderów obozów w godzinach od 16 do 21. Dodatkowe informacje dostępne są w mediach na profilach społecznościowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Organizatorzy zachęcają do wspólnego spędzenia wakacji z Bractwem.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja, a teraz przypomnijmy, co jeszcze przed nami w dzisiejszym spotkaniu. Za chwilę usłyszymy żywoty świętych oraz fragment książki. Następnie o godzinie 18 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. W dalszej części programu około godziny 19.15 zaprosimy na relację z sympozjum o metropolicie Dionizym Waledyńskim, autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce z 1924 roku i nadanie nowej autokefalii przed Kościół Rosyjski w 1948 roku. Wykład wygłosi ojciec Andrzej Kuźma. O godzinie 20.00 ponownie usłyszymy wiadomości, a po serwisie informacyjnym zapraszamy na relację z poświęcenia krzyży na kopułę cerkwi w Karakulach. Na zakończenie wysłuchamy modlitw wieczornych i w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Mamy dziś wtorek, 12 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętych 9 męczenników z Kizyku, świętego Memmona Cudotwórcy, męczenników Diodora i diakona Rodopiana, świętego Nektariusza z Opniny oraz świętego męczennika Jana Walacha. Już teraz na antenie usłyszymy żywot świętego Nikifora z Sebasty.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego Nikifora z Sebasty. Święty Nikifor urodził się pod koniec VIII wieku w Temie Anatolik w centrum Azji Mniejszej. Wcześniej wstąpił do monasteru, gdzie odrzuciwszy wszelką życiową troskę, stał się sługą braci jako ostatni ze wszystkich. Im bardziej pogrążał się w otchłani pokory, wyniszczając ciało ascezą, tym bardziej rozkwitał w kontemplacji. Nie tracił ani chwili na próżne zajęcia, lecz cały czas zajęty był pamięcią o Bogu, zwłaszcza podczas nocnych czuwań. Postanowił na podobieństwo króla proroka Dawida nie dawać odpoczynku powiekom, póki nie znajdzie w swoim sercu miejsca pokoju dla Boga. Właśnie miłość do Boga w nim płonąca pobudziła Nikifora do wzięcia duchowego oręża wyznawania wiary, żeby bronić prawosławia, któremu zagrażała nowa fala ikonoklazmu za rządów Leona Armeńczyka. Fałszywi wielomorze bez wyrzutów sumienia donieśli na niego, chcąc wszelkimi sposobami zyskać przychylność tyrana. Podczas tortur święty Nikifor okazał niezwykłe zdecydowanie. Cierpliwość, którą dał mu Bóg, zmniejszała okrucieństwo tortur i jeszcze bardziej umacniała świętego, dosłownie jak żelazo rozpalone w ogniu, a następnie zanurzone w wodzie. Po torturach został zesłany na jedną z wysp książęcych i był tam przetrzymywany w ciężkim więzieniu. Męczennik z radością znosił niewygody i bóle z miłości do Chrystusa, tak samo jak i wcześniej dobrowolne wysiłki ascetyczne. Po zabójstwie Leona V mnich Nikifor wraz z pozostałymi wyznawcami został uwolniony, ale zamiast powrotu do swego monasteru udał się do samotnego, zalesionego miejsca w Bityni, zwanego Sebata, pobliżu miasta Prenetos. Dołożył wielu starań, żeby urządzić to miejsce i uczynić możliwym do życia i wkrótce w nowym monasterze zgromadziło się wielu uczniów, przyciągniętych jaśnieniem cnót świętego. Święty Nikifor był dla wszystkich żywym przykładem monastycznego życia, więcej nauczył milczeniem niż licznymi mowami. Gdy straszny głód spadł na tę krainę, Nikifor otworzył monasterskie składy zboża i rozdawał wszystkim ziarno, kto go potrzebował. Z miłosierdzia Bożego zapasy nie tylko się nie zmniejszały, lecz przeciwnie, w cudowny sposób zwiększały się. I świętemu udało się w ten sposób uratować mieszkańców tego rejonu od śmierci głodowej, jak niegdyś patriarsze Józefowi w Egipcie. Gdy nadszedł czas zakończenia ziemskiej wędrówki, dał pouczenie uczniom, żeby nie zniechęcali się w duchowych wysiłkach i zachowali wierność przykazaniom Bożym oraz świętej tradycji, po czym w pokoju oddał duszę Bogu.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Efrem Syryjczyk. Tak samo jak nie zadawszy sobie trudu nie da się kupić za pieniądze wiedzy czy zdolności, tak też nie da się posiąść nawyku czynienia dobra bez dbałości i gorliwości.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Jana Kaloktena, metropolity Teb i egzarchy całej Beocji. Święty Jan przyszedł na świat w pobożnej i znanej rodzinie konstantynopolitańskiej za rządów Manuela Komnena. Od młodości gorliwie czcił Najświętszą Boga Rodzicę, gdyż to do niej modlili się jego rodzice o urodzenie dziecka. Pewnego razu, gdy Jan czytał akatyst, Królowa Niebios objawiła mu się i odpowiedziała na jego powitanie: witaj, słowami: witaj i ty, patronie Teb. Następnie Jan wstąpił do monasteru, gdzie przyjął postrzyżyny i święcenie kapłańskie. Po latach został wybrany metropolitą Teb. Zdarzyło się to w czasie, gdy bogate i kwitnące miasto, pierwsze co do znaczenia w kontynentalnej Grecji, zdobyli i rozgrabili Normanowie, a wielu jego mieszkańców uciekło. Ci, którzy ocaleli, byli okradzeni i żyli z wynajmowania się do pracy u żydowskich kupców, którzy przeszkadzali im w spełnianiu chrześcijańskich praktyk. Po wstąpieniu na tron metropolity, święty Jan rozpoczął odbudowę katedry, w której znajdowała się cudowna ikona, według tradycji namalowana przez świętego apostoła Łukasza. Wkrótce w katedrze można było odprawiać wspaniałe nabożeństwa, godne Najświętszej Boga Rodzicy. Kazania świętego biskupa i jego bezgraniczne miłosierdzie szybko spowodowały powrót do wiary chrześcijan, którzy pozostawali bez pasterza, a nawet stały się powodem nawrócenia kilku Żydów. Dzięki jego trosce o rzemiosło przędzenia jedwabiu i wyrobu tkanin jedwabnych, które zostało zniszczone podczas najazdu Normanów, miasto odzyskało życie i Teby znowu stały się kwitnącym miastem. Metropolita zajmował się nie tylko kaznodziejstwem i dziełami miłosierdzia, ale dołożył wielu starań, żeby zapewnić miastu dostęp do wody i troszczył się o zachowanie w Tebach czystości. Święty Jan zbudował przytułek dla starców, dom dla biednych, szpitale i inne instytucje charytatywne. Osobiście nadzorował przebieg prac i zwracał uwagę na to, żeby we wszystkich tych instytucjach był należyty porządek. Poza tym zbudował w mieście żeński monaster, który zajmował się wychowaniem dziewcząt, przygotowując je albo do życia w monasterze, albo do obowiązków matki rodziny zdolnej przekazać dzieciom skarby wiary. W ten sposób święty Jan podniósł Teby na wyżyny, których miasto to nie znało nawet przed najazdem Normanów. Po spełnieniu swego obowiązku metropolita zmarł w pokoju, powierzywszy swoją owczarnię opiece Najświętszej Boga Rodzicy. Na znak szacunku tebańscy chrześcijanie zbudowali w centrum miasta cerkiew pod wezwaniem świętego metropolity, w której złożyli jego czyniące cuda relikwie.

0: Już za chwilę na naszej antenie usłyszą Państwo fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To poruszająca opowieść o życiu jednego z wybitnych współczesnych starców, ukazująca jego duchowe doświadczenie, wiarę oraz drogę pełną modlitwy i miłości. Zapraszamy do wysłuchania tej lektury przybliżającej postać człowieka, który całym swoim życiem świadczył o Chrystusie.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Rozdział pierwszy. Dzieciństwo i młodość. Rodzina starca. Starzec opowiadał o swoich siostrach, że były bardzo pięknymi, a jednocześnie skromnymi i pracowitymi dziewczynami. Aby opisać wstydliwość, która je wyróżniała, podawał nam następujący przykład. Kiedy chciały iść do jakiegoś domu we wsi, nie szły główną i najkrótszą drogą, ale inną, dłuższą i biegnącą wokół wioski, aby nie przechodzić obok kawiarni pełnej mężczyzn. Rodzice namawiali je, aby nie podejmowały tego wysiłku, ponieważ w kawiarni byli ich wujkowie i kuzyni. One jednak nigdy nie zmieniały swojego nawyku. Starzec mówił także o swoich siostrach, że nigdy nie próbowały wina. Jego smak znały tylko z cerkwi, ze świętej Eucharystii. W 1985 roku, kiedy bractwo Józefa Watopeckiego przebywało w Nowym Skicie, zasnęła w panu jego starsza siostra Evristeni. Była ona drugą po matce osobą zajmującą się jego wychowaniem. Starzec pamiętał, że nosiła go na rękach, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Pamiętał też pewien szczegół z jej życia, który dla kogokolwiek innego w tym wieku byłby niezauważalny. Pewien zawistny człowiek bardzo ją prześladował. Ona zaś znosiła to cierpliwie, przestrzegając Bożych przykazań i unikając odpłacenia złem za zło. Jednak pewnego razu, gdy złość owego człowieka szczególnie jej doskwierała, zobaczyła na jego polu zwierzę z pługiem. Jego samego zaś tam nie było. Momentalnie uległa pokusie zemsty. Wyjęła mały kawałek drewna, który służył jako zaczep do połączenia pługa ze zwierzęciem, rzuciła go trochę dalej i odeszła. Jednak gdy tylko przyszła do domu, opamiętała się i zaczęła obwiniać się za to, co zrobiła. Odtąd, za każdym razem, kiedy przypominała sobie to wydarzenie, żałowała, kajając się i płacząc, ponieważ uległa pokusie zemsty. To właśnie ten żal pokajania i łzy skruchy stały się później mądrością starca, gdyż podnoszą one człowieka z ziemi do nieba. Józef Watopecki z wielkim wzruszeniem wspominał braterską i siostrzaną miłość, jaką jego rodzeństwo darzyło się wzajemnie w rodzinie Pantelejmona i Eugenii. Uczucie to nie było niczym innym, jak tylko naśladowaniem cichego przykładu wzajemnej miłości ich rodziców. Gdy dzieci osiągnęły pełnoletność, pięciu chłopaków zrezygnowało ze swojej części spadku, która zgodnie z ówczesnymi zwyczajami im przysługiwała, pozostawiając ją trzem dziewczynom, aby mogły być dzięki temu lepiej uposażone. Ponadto starzec wspominał, że jego miłość do rodzeństwa była tak wielka, że gdy kiedyś, jeszcze jako dziecko, podczas zabawy w polu znalazł złotą monetę, zanim oczyścił ją z ziemi i zobaczył, co to dokładnie jest, natychmiast pobiegł i ofiarował ją swojej siostrze, by ta mogła ją wyczyścić i wziąć dla siebie. Potem zaś nie tylko nie poprosił jej z powrotem, lecz nawet nie dopuszczał do siebie myśli, że to on ją znalazł i do niego należy. Od starca dowiedzieliśmy się również, że jego starszy brat Sawa był mężczyzną o wielkiej sile fizycznej, inteligentnym, aktywnym i bardzo zręcznym w każdym rodzaju pracy. Poza tym miał także dobrą duszę, był uczciwy i prawy. Kiedy dorósł, postanowił wyjechać do Ameryki w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Dokładnie dzień przed wyjazdem przypomniał sobie, że niegdyś pewna staruszka z pobliskiej wioski prosiła go o pomoc w zaszczepieniu kilku drzewek, co też on, oczywiście bez żadnej zapłaty, zobowiązał się uczynić. Porzucił więc wszelkie przygotowania do podróży, która miała się odbyć następnego dnia, i wyruszył pieszo do wioski oddalonej o 3 godziny drogi. W ten sposób zaszczepił drzewka babci, ponieważ, jak sam powiedział, dał obietnicę i nie mógł być niesłowny. Na Florydzie, gdzie później zamieszkał, wzbogacił się dzięki prężnej i uczciwej pracy. Tam też z własnej inicjatywy założył z innymi Cypryjczykami małe osiedle o nazwie Cyprus Village. Młodszy brat starca, Jerzy, który również wyemigrował do Ameryki, kierowany odziedziczoną po przodkach pobożnością, po przejściu na emeryturę podjął się bezpłatnej posługi starosty cerkiewnego w świątyni, którą wraz z rodakami zbudował w zamieszkiwanym przez siebie mieście. Pod koniec 1990 roku, po raz pierwszy od 27 lat, spotkał się on ze starcem w watopeckim monasterze. Poprzednie spotkanie miało miejsce na Cyprze w 1963 roku, gdy Józef Watopecki udał się tam na postrzyżyny mnisze swojej matki.

Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To opowieść o życiu pełnym modlitwy, miłości i oddania Bogu, która pozostaje inspiracją dla współczesnych wiernych. Już jutro zapraszamy Państwa do kolejnego rozdziału tej ważnej lektury na antenie Radia Ortodoksja. Dziękujemy, że byliście z nami, a teraz na naszej antenie żywot świętego Memmona Cudotwórcy.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Memnona, cudotwórcy. Czas życia tego świętego nie jest znany. Wyrzekł się on świata z miłości do Boga i zasłynął zarówno ascetycznymi wysiłkami, jak i świętym posłuszeństwem. Wybrany ichumenem, święty Memnon kierował mnichami łagodnie i z miłością, stając się godnym otrzymania od Boga łaski czynienia cudów. Pewnego razu na jego monaster rzuciła się chmara szarańczy. Święty ichumen wyszedł przed bramę i zaczął się modlić, a szarańcza zniknęła, jakby spalił ją ogień. Dzięki jego modlitwom wytrysnęło źródło dające wodę mnichom i pielgrzymom. Pewnego dnia święty Memnon objawił się marynarzom, którzy podczas sztormu wzywali go na pomoc i doprowadził ich statek do bezpiecznej przystani. Przez całe swoje życie święty był źródłem cudów i Bożej pociechy dla tych, którzy z wiarą uciekali się do niego. Przeżywszy miłe Bogu życie, święty Memnon znalazł pokój obiecany sprawiedliwym, pełen skarbnic cnoty.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Jesteśmy z Państwem codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl, a także na falach FM. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Gródek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie mieści się siedziba naszego radia. Już wkrótce zaprosimy Państwa na dzisiejszy akafist do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy przy akawiście do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Święty Gabriel urodził się w 1684 roku w Zwierkach. W wieku zaledwie 6 lat poniósł męczeńską śmierć. Jego relikwie tydzień temu, jak co roku, zostały uroczyście przewiezione do Zwierek z okazji święta świętego Gabriela. Serdecznie zapraszamy do modlitwy przy akawiście do tego świętego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Błogosławi wysoko preoswiaś

jeszcze, jak da cerkowa zwierkowska ja w płomieniu ognia pogibie, obaczę, mości Twoja świętyja pod spodem ja chraniaszczyje sa, niewrażdzienny obretosza sa, osiem dziwiaszczy sa, wieruj już czystym sercem, wozglaszajem Ti,

Dziękujemy, że pozostaliście z nami na wspólnej modlitwie przy akafiście do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Choć święty Gabriel poniósł męczeńską śmierć jako 6-letnie dziecko, jego świadectwo przetrwało wieki i wciąż porusza serca wiernych.

Dziś przypada rocznica wyboru jego eminencji metropolity Sawę na katedrę metropolitarną Polskiego Autokafelicznego Kościoła Prawosławnego. Sobór biskupów dokonał tego wyboru 12 maja 1998 roku. Metropolita Sawa świeckiego imienia Michał Chrycuniak urodził się 15 kwietnia 1938 roku w Śniatyczach. Ukończył prawosławne seminarium duchowne w Warszawie, a następnie studia teologiczne i doktoranckie, prowadząc szeroką działalność naukową oraz duszpasterską. W 1966 roku złożył śluby zakonne, przyjmując imię Sawa. Na przestrzeni lat pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w cerkwi i środowisku akademickim. Był m.in. namiestnikiem monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej, rektorem seminarium duchownego, ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej, a także wykładowcą i kierownikiem katedr teologicznych. Zainicjował również powstanie Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Działalność naukowa i duszpasterska metropolity Sawy została uhonorowana licznymi odznaczeniami oraz tytułami doktora honoris causa krajowych i zagranicznych uczelni.

0: I już teraz na antenie Radia Ortodoksja zapraszamy na relację z sympozjum poświęconego metropolicie Dionizemu Waledyńskiemu. W jej ramach wysłuchamy wykładu ojca Andrzeja Kuźmy zatytułowanego Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce z 1924 roku i nadanie nowej autokefalii przez Kościół Rosyjski w 1948 roku. Jest to okazja do poznania historii autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz wydarzeń, które miały istotny wpływ na życie cerkwi w Polsce.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Jeśli chodzi o ideę autokefalii cerkwi w Polsce, idea ta narodziła się tuż po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 i ta idea pochodziła z kręgów rządowych i wiązała się z odcięciem wszelkich podmiotów od byłych zaborców. Idea autokefalii rodziła się w kręgach rządowych, nie cerkiewnych. Do roku 1920 granice państwa nie były ostatecznie ustalone i rząd do tego czasu nie podejmował konkretnych kroków w kwestii uniezależnienia się prawosławia w Polsce od patriarchatu moskiewskiego. W 1920 roku zarząd nad diecezją warszawsko-chełmską, czyli tą główną w nowo utworzonym państwie, została powierzona biskupowi białostockiemu Włodzimierzowi Tichonickiemu. Włodzimierz Tichonicki należał do grupy tych hierarchów, którzy byli przeciwnikami utworzenia kościoła samodzielnego w państwie i Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego skierowało wówczas uwagę na przebywającego we Włoszech biskupa Jerzego Jaroszewskiego, o którym dzisiaj już sporo słyszeliśmy, tak, dlatego że biskup białostocki Włodzimierz nie rokował nadziei wypełnienia zamierzeń państwa, czyli ubiegania się o autokefalię. W sierpniu 1920 roku po przyjeździe Jerzego do Polski cofnięto biskupowi Włodzimierzowi wcześniej powierzoną funkcję, czyli zarząd nad diecezją warszawsko-chełmską i powierzono ją Jerzemu, który takie nadzieje rządu rokował na uzyskanie samodzielności. Na spotkaniu u ministra Rataja we wrześniu 1921 roku, w którym uczestniczyli oprócz biskupa Jerzego, biskup krzemieniecki Dionizy Waledyński, pińsko-nowogrodzki Panteleimon, zgodzili się, że władza zwierzchnia zostanie przekazana metropolicie Jerzemu. Ponadto zgodzili się, że zgodnie z życzeniem rządu zwrócą się biskupi do patriarchy moskiewskiego Tichona o udzielenie autokefalii. I zresztą taki list został wystosowany w roku 1921 we wrześniu. W episkopacie nie było jednomyślności co do autokefalii. Próby ustanowienia wspólnego stanowiska nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Zjazd biskupów planowany na październik 2021 roku nie odbył się z powodu nieprzyjazdu arcybiskupa Włodzimierza i Panteleimona. Natomiast sobór biskupów, który odbył się w roku 1922, nie doprowadził do jednomyślności. Sprawę autokefalii przemilczano, tak samo jak patriarcha moskiewski Tichon milczał na temat polskiej autokefalii. Patriarchat moskiewski powołał na stanowisko zarządcy diecezji warszawsko-warszawskiej Serafima Czyczagowa, który, jak słyszeliśmy, nie mógł przyjechać do Polski i w końcu też zrzekł się tej funkcji. Natomiast wypowiedzi patriarchy Tichona były dosyć dwuznaczne, jeśli chodzi o nadanie samodzielności dla kościoła w Polsce. Niemniej jednak absolutnie nie rokowały nadziei, z którymi wiązał rząd, czyli wydanie autokefalii. Patriarcha zgodził się, że tymczasowo stanowisko obejmie biskup Jerzy, nadając mu tytuł metropolity, prowincji, oblastnej metropolity z szeroką autonomią. Patriarcha Tichon nie godził się na danie autokefalii w Polsce, liczył na szybki upadek komunistów i odrodzenie się imperium pod władzą carską, tak samo jak nie liczono na trwałość państwa polskiego. Wiosną 1922 roku sytuacja znacząco coś zmieniła się. Patriarcha Tichon został aresztowany za swoją działalność antyradziecką i w tej sytuacji wyłoniła się grupa współpracująca i lojalna wobec komunistów. Jednym z nich był, z jednych liderów był późniejszy biskup Aleksandry Wiedzieński. Zażądał on ustąpienia metropolity Tichona. Patriarcha zgodny był przekazać władzę jednemu ze swoich następców, natomiast żaden z jego następców tej władzy nie przejął, dlatego że Benjamin Piotrogradzki był aresztowany, jeden był aresztowany, a drugi odmówił przejęcia funkcji patriarchy. I w tej sytuacji został zwołany, tak zwany utworzony komitet cerkiewny, który stanął na czele tak zwanej żywej cerkwi. Sobór biskupów w maju 22 roku, obradujący w Poczajowie, wypowiedział się, że nie będzie podporządkowywał się nowemu, niekanonicznemu zarządowi w Moskwie i sam będzie podejmował decyzje. To uwięzienie patriarchy Tichona w jakiś sposób też usamodzielniło biskupów w Rzeczypospolitej. Udział w soborze brali biskup Jerzy Jaroszewski, Dionizy Waledyński, Włodzimierz Grodziński i nowo przyłączony diecezji wileńskiej Eleuteriusz. Na soborze nie było Panteleimona, biskupa i Sergiusza. Włodzimierz i Eleuteriusz byli przeciwnikami autokefalii, prawda, i chcieli wprowadzić pewne poprawki dotyczące, by sobór krajowy podejmował najważniejsze decyzje kościelne, czyli sobór biskupów, jeśli posiadałby większość, a już taką posiadał, mógłby powiedzieć, że jest kościołem autokefalicznym wobec tego ciała niekanonicznego, które zaistniało w Moskwie. Niemniej jednak zwołanie soboru krajowego, lokalnego było czymś znacznie trudniejszym i ten sobór miałby podejmować decyzje najważniejsze. A większość duchowieństwa, większość wiernych w Rzeczypospolitej nie była za tym, aby cerkiew w Polsce była oderwana od patriarchatu moskiewskiego. W głosowaniu wyszło 2-2 z przewagą metropolity, czyli Jerzego, i Włodzimierz i Eleuteriusz nie czekali na głosowanie i opuścili sobór. Jedynie biskup metropolita Jerzy i Dionizy przyjęli rezolucję w czerwcu.

że biskupi polscy nie mają przeciw autokefalii, nic przeciw, i z tym, że rząd w Polsce powinien otrzymać błogosławieństwo od patriarchy Konstantynopola oraz innych zwierzchników prawosławnych, czyli w momencie, kiedy nie ma kontaktu z kanonicznym patriarchą Moskwy, prawda, trzeba szukać gdzieś innego rozwiązania. I wówczas skierowano uwagę na Konstantynopol. Trzech biskupów było za, Eleuteriusz nie wziął udziału w głosowaniu, usprawiedliwiając się chorobą, Włodzimierz wstrzymał się. Ci dwaj biskupi zostali pozbawieni możliwości udziału w soborze biskupów za swój sprzeciw. Decyzje czerwcowe nie były jednomyślne, ale miały charakter przejściowy. Cały czas liczono się z zależnością od patriarchy Tichona, czyli nie podejmowano ostatecznych decyzji, cały czas jak gdyby oczekiwano. Biskup Eleuteriusz i Włodzimierz podjęli otwarte działania przeciw autokefalii. W swoich diecezjach zwołali zjazdy, na których wyrażono postawę przeciw samodzielności polskiej cerkwi i trwanie w jedności z Moskwą. Poprzez organizacje monarchistyczne rozprzestrzenili swoje idee. Eleuteriusz w swojej diecezji zabronił wymieniania imienia metropolity Jerzego, płacenie składek, ogólnie krytykował metropolitę Jerzego, namawiał duchowieństwo przeciwko niemu. I z tego też względu Sobór Biskupów odebrał mu zarząd diecezją wileńską, natomiast oskarżył go o niekanoniczne, nielegalne i anarchistyczne postępowanie. Ministerstwo Spraw Wyznań wydało zarządzenie o jego internowaniu. Został umieszczony pod Krakowem w klasztorze Kamedułów i rozporządzenie to wykonano w październiku 2022 roku. Spowodowało to oczywiście poruszenie w środowisku prawosławnym. Po protestach białoruskich i ukraińskich posłów, ludności też Wilna, Eleuteriuszowi pozwolono wyjechać za granicę. Podobna sytuacja spotkała metropolitę Włodzimierza. Został on oswobodzony przez sobór z zarządu diecezją grodzieńską, a jego miejsce zamieszkania wyznaczono klasztor prawosławny w Dermaniu na Wołyniu. Włodzimierz wokół siebie skupił grupę ludzi, wśród nich był też wspomniany dzisiaj zabójca metropolity Jerzego, archimandryta Smaragd. Nakazano mu opuszczenie kraju i Włodzimierz opuścił kraj, wyjechał do Czechosłowacji, w końcu znalazł się we Francji. Przeciwko autokefalii też wystąpiła rosyjska cerkiew zarubieżna, czyli synod w Karłowcach, czyli największa struktura, która znalazła się, można powiedzieć, za granicą rosyjskiej cerkwi, taka druga struktura, można powiedzieć też w opozycji do Karłowców, była w Paryżu u władyki Jewłogio. Tak. Przyjaciele zresztą metropolity Dziniezego, ucznia metropolity Antonia Chrapowicko. Rozesłano to stanowisko do Konstantynopola, do polskich biskupów. I metropolita Antoni żądał od metropolity Jerzego, czyli tego w Warszawie, Jaroszewskiego, wyjaśnień na temat autokefalii. Metropolita Jerzy odpowiedział, że nie uważa soboru w Karłowcach za władzę i nie musi składać jakichkolwiek wyjaśnień. Ten epizod podziału z cerkwią zarubieżną trwał dosyć krótko. W rzeczywistości metropolita Antoni Chrapowicki był dumny swego nauczyciela, swego ucznia, przepraszam, Dionizego, kilka lat później. Patriarcha Tichon nie miał możliwości wypowiedzieć się, ale był oburzony działaniem metropolity Jerzego. Środowisko prawosławne w Polsce patrzyły nieprzychylnie na politykę rządu. Uważano, że takie działania są przejawem dyskryminacji. Sankcje wobec niepoprawnych biskupów, naciski państwa, rewindykacja świątyń nie przyczyniała wśród ludności zwolenników do autokefalii. Tragedia, która wydarzyła się w lutym 1923 roku, prawda, spowodowała rzeczy straszne. Metropolita Jerzy został zamordowany.

I w wyniku tego zdarzenia rząd polski proponował, aby kontynuatorem dzieła metropolity Jerzego był dotychczasowy biskup krzemieniecki Dionizy Waledyński. Metropolity Dionizy był w swoim czasie misjonarzem, człowiekiem z wizją cerkwi, napisał długi list do patriarchy Tychona, objaśniając złożoność sytuacji i potrzebę samodzielności cerkwi w Polsce. Tychon wyszedł na wolność i w liście skierowanym do Dionizego, datowanym na 23 maja 23 roku, objaśnił, że nie godzi się na autokefalię polskiej cerkwi. Dionizy chciał wysłać jeszcze delegację do cerkwi rosyjskiej, przekonywać, prosić. Rząd polski uznał, że to nie ma sensu. Po prostu polityka patriarchy Tychona jest nieprzejednawcza. Gdyby nie widział on potrzeby tworzenia nowej cerkwi, skoro niedługo i tak ma powrócić władza carska na swoje miejsce, a nie jakaś banda komunistów, która przejęła władzę w Związku Radzieckim, jest to czymś czasowym. Czyli nie wierzono w trwałość władzy komunistycznej. W sierpniu 24 roku Sobór Biskupów wysłał kolejny list obszerny, aby przekonać patriarchę i w zaistniałej sytuacji rząd zdecydował się o skierowaniu wysiłków wobec patriarchatu ku patriarchatowi z Konstantynopola. Kontakty z patriarchatem z Konstantynopola trwały już wcześniej, już były wcześniej dokonywane. Niemniej jednak ze względu na śmierć tragiczną metropolity Jerzego, sytuacja gdyby uległa zmianie i te kontakty się przerwały. Patriarchat Konstantynopola zamierzał przysłać swoją delegację. Patriarcha Konstantynopola Meletiusz IV był zainteresowany cerkwią w Polsce. To podnosiłoby prestiż fanaru. To też pokazywało pewnego rodzaju suprewację nad Moskwą. Natomiast Meletios był człowiekiem, który nie bardzo widział autokefalię polskiej cerkwi. Jego wizja również nie rokowała samodzielności polskiej cerkwi. Był to człowiek bardzo aktywny. Zanim został patriarchą Konstantynopola, był arcybiskupem Aten. Po złożeniu go z urzędu patriarchy Konstantynopola został arcybiskupem Aleksandrii. Był to człowiek niezwykle aktywny, ale też niezwykle kontrowersyjny. W 23 roku na prośbę rządu greckiego został pozbawiony z funkcji patriarchy Konstantynopola. Relacje z patriarchatem Konstantynopola stawały się coraz ważniejsze i doszło do takiej sytuacji, że w Polsce wymieniano dwóch patriarchów. Patriarchę Konstantynopola i patriarchę moskiewskiego. Sytuacja tworzyła się dosyć niejasna. Meletios, człowiek, prawda, który był, jak powiedzieliśmy, dosyć kontrowersyjny, odszedł ze swego urzędu. Jego następca, patriarcha Grzegorz VIII, wznowił działania ku uzyskaniu autokefalii przez polską cerkwię, ale domagał się więcej informacji o polskiej cerkwi i rozmowy doprowadziły do ustalenia do rządu i patriarchatu Konstantynopola, do ustalenia wysokości daru, który rząd polski przekazał na rzecz patriarchatu Konstantynopola, w wysokości 12 funtów sterlingów. 11 listopada synod w Konstantynopolu pod przewodnictwem metropolity Kalinikosa, Grzegorz był chory wówczas, podjął decyzję o nadaniu autokefalii. Patriarcha podpisał dokument 13 listopada i też podpisali pozostali członkowie synodu. Następca Grzegorza VIII, tutaj jest sytuacja bardzo dynamiczna, bardzo szybko zmieniali się biskupi na tronie Konstantynopola. Jego następca, Konstantyn VI, patriarszym orędziem,
13 lutego 1925 roku powiadomił wszystkie lokalne cerkwie o nadaniu autokefalii polskiej cerkwi. Polscy biskupi i rząd zwlekali z ogłoszeniem tej decyzji. Biskupi obawiali się negatywnej relacji przeciwników autokefalii, tak samo i rząd również obawiał się. Poza tym rząd nie uregulował obiecanych ciągle zagadnień związanych z majątkiem Kościoła. I ciągle też liczono się ze zdaniem patriarchy moskiewskiego Tichona. Sytuacja zmieniła się w kwietniu 1925 roku. Patriarcha Tichon zmarł i władzom cerkiewnym i państwowym wydało się dogodnym powiadomienie szerokiej publiczności o nadaniu autokefalii. Kilka dni po śmierci patriarchy Tichona Sobór podjął decyzję o opublikowaniu w prasie cerkiewnej oficjalnej wiadomości o tym zdarzeniu. 17 listopada natomiast 1925 roku przedstawiciele patriarchy Konstantynopola w soborze świętej Marii Magdaleny uroczyście ogłosili tomos o autokefalii. Interpretacja tego wydarzenia była różna. Ciążyło brak zgody Kościoła Matki. Z drugiej strony w Polsce i tak cerkiew funkcjonowała samodzielnie. Biskupi polscy mocno liczyli na uregulowanie kwestii prawnych i zniesienie przepisów tymczasowych, zastępując je ustawą. Rząd natomiast zwlekał. W Moskwie nie było patriarchii, biskupi jednak podkreślali, że jeśli taki pojawi się, poproszą, aby i patriarcha zgodził się na autokefalię. Metropolita Dionizy swoimi staraniami nawiązał stosunki z lokalnymi cerkwiami autokefalicznymi. Zmieniło się stanowisko rosyjskiej cerkwi za granicą, czyli zarubieżnej cerkwi. Serbscy biskupi, czyli tam, gdzie rezydował czasowo metropolita Antoni, przekonali prawdopodobnie Antoniego o tym, że należy polską cerkiew uznać. I Sobór w Karłowca w 1926 roku, czyli można powiedzieć to formalnie też rosyjska cerkiew, uznała działania metropolity Dioniezego za zgodne z kanonami, a więc pośrednio uznano polską autokefalię. W 1927 roku tenże metropolita Antoni podjął decyzję o nawiązaniu relacji z polską cerkwią. W Moskwie sytuacja nie zmieniła się. Patriarchy nie pozwolono wybrać. Władze komunistyczne nie pozwalały. Miejscoblościcielem, czyli strażnikiem tronu był Piotr, arcybiskup, metropolita Piotr. Natomiast nie mógł on pełnić swojej funkcji, więc zastępcą locum tenens, zamieściciel miejscoblościciela, został wybrany metropolita Sergiusz Stragorocki. Domagał się, aby biskupi polscy uznali jego zwierzchność. Władza nie zezwalała na wybór nowego, my już powiedzieliśmy. I korespondencja Sergiusza wobec biskupów polskich i metropolity Dionizego była dosyć agresywna i po kontrowersyjnym uznaniu władzy komunistycznej w 1927 roku, gdzie metropolita Sergiusz powiedział, że wasze uspiechy to nasze uspiechy, wasze nieudacze nasze nieudacze, tym samym przyznał legalność władzy komunistycznej. I właściwie wszystkie ośrodki rosyjskie, cerkiewne, które znajdowały się za granicą, odcięły się od niego. Biskupi polscy już tutaj jak gdyby w tej formie autokefalii, już to była jakaś sprawa uregulowana w pewien sposób, chociaż nie do końca, prawda, stwierdzili, że już nie będą więcej z nim się kontaktować. Natomiast metropolita Dionizy czynił swoją robotę, odwiedził większość lokalnych cerkwi prawosławnych od mniej więcej 2 kwietnia do 18 maja, czyli przeszło 1,5 miesiąca, podróżował po wszystkich lokalnych cerkwiach, nawiązując kontakty dyplomatyczne
odwiedził patriarchat Konstantynopola, cerkiew grecką, patriarchat Aleksandrii, cerkiew jerozolimską, patriarchat serbski, bułgarski, rumuński. Długa podróż, która prawda, przywiodła do jak gdyby, nawiązania kontaktów z pozostałymi cerkwiami. I teraz przejdziemy do tego drugiego wątku. Po II wojnie światowej układ sił politycznych w Europie znacząco zmienił się. Zmieniła się też sytuacja cerkwi rosyjskiej. Sprawa polskiej autokefalii wciąż pozostawała nierozwiązana w kontekście rosyjskim. Pojawiły się też próby przyłączenia cerkwi w Polsce do patriarchatu moskiewskiego. W grudniu 1944 roku metropolita miński Bazylii Rotmirow utworzył na Białostoczyźnie tymczasowy diecezjalny zarząd duchowy, który podporządkowany był bezpośrednio metropolicie mińskiemu, bezpośrednio zaś był podporządkowany patriarsze moskiewskiemu. Większość duchowieństwa na Białostoczyźnie opowiedziała się za przyłączeniem do patriarchatu moskiewskiego. Część pozostawała wierna wówczas biskupowi Tymoteuszowi Schreterowi, który był, no, pełnił funkcję zwierzchnika cerkwi, dlatego że metropolita Dionizy dopiero wracał z wygnania czy z ucieczki. Więc część duchowieństwa była podporządkowana, można powiedzieć, pośrednio patriarchatowi moskiewskiemu, część natomiast metropolicie Dionizemu. W lutym 1946 roku schizma białostocka skończyła się, została zażegnana. Tak jak nagle pojawiła się, tak też nagle zniknęła. Natomiast losy przywódców metropolity Bazylego i księdza Wincukiewicza pozostały dość niejasne. I oprócz tych zdarzeń, które działy się na terytorium Rzeczypospolitej, w tym samym czasie, niezależnie od spraw dziejących się w Polsce, w Moskwie, w kręgach cerkiewno-państwowych rodziła się ważna myśl, która też prawdopodobnie wpłynęła na sprawy autokefalii Polski. Trudno powiedzieć, kto był inicjatorem tej idei, ale zaistniała ona w latach 45-46 i w marcu 1946 roku metropolita Nikolaj Jaruszewicz napisał list do Urzędu Spraw Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, aby w Moskwie został zwołany Sobór Powszechny. Z pewnością te zdarzenia jakoś były dyskutowane wcześniej, skoro metropolita wysłał taki oficjalny list, aby w Moskwie zwołać sobór. Właściwie tutaj nie chodzi o sobór powszechny, dzisiaj byśmy powiedzieli sobór ogólnoprawosławny. Państwo znacząco wsparło ten pomysł, aby w Moskwie zaistniał taki sobór. W styczniu 1947 roku patriarcha Aleksy poinformował przewodniczącego urzędu do spraw Kościoła Prawosławnego Karpowa, iż sobór wszystkich autokefalicznych kościołów odbędzie się w dniach 1-10 października 1947 roku i na tym soborze między innymi planuje się nadać patriarsze moskiewskiemu tytuł wsieleński, ekumeniczny. Czyli już nie tylko będzie patriarcha Konstantynopola Wsieleński, ale będzie też patriarcha Moskwy, również będzie patriarchą z takim ważnym tytułem. Ale do tego należało zdobyć przychylność jak najwięcej ilości kościołów autokefalicznych. A więc trzeba było, aby ten sobór został wsparty przez kościoły prawosławne. Kościół polski pozostawał potencjalnym sprzymierzeńcem tej idei, ale należało uregulować status autokefalii. I być może właśnie ten czas zbiega się z tym, kiedy zakończyła się białostocka tak zwana schizma, czyli działania metropolity mińskiego zostały przerwane, dlatego że prawdopodobnie w kręgach rosyjskich zaistniała myśl, że cerkiew polska powinna jednak, może być cerkwią autokefaliczną, sprzymierzeńcem dla patriarchatu moskiewskiego, a poza tym państwo polskie znacząco
podtrzymywało ideę niezależności cerkwi. Państwo polskie nie widziało metropolity Dionizego w pełnieniu funkcji, w kontynuowaniu funkcji metropolity, ale jak najbardziej widziało gdyby polską cerkiew jako samodzielną. Idea zwołania Soboru Powszechnego napotkała trudności ze strony kościołów greckojęzycznych. Patriarcha ekumeniczny napisał list w dość ostrym tonie do patriarchy Aleksego, odnosząc się negatywnie do tej inicjatywy, zaznaczył, że patriarchat ekumeniczny poczynił już znaczące kroki do przygotowań takiego soboru. I rzeczywiście ta dyskusja dotycząca zwołania soboru ogólnoprawosławnego, nazywano go też często soborem powszechnym, dlatego też w myśli rosyjskiej istnieje ten wątek zwołania soboru powszechnego. Chodziło o ten sobór właściwie ogólnoprawosławny. I rzeczywiście patriarchat ekumeniczny wiele inicjatyw już zrobił ku temu i stwierdził, że taki sobór nie może odbyć się w Moskwie. Idea patriarchatu Konstantynopola została wsparta przez inne cerkwie, cerkiew grecką, aleksandryjską, cypryjską, jerozolimską. I w tej sytuacji, gdyby dosyć takiego jasnego sprzeciwu, w Moskwie przeformułowano cel spotkania. Stwierdzono, że w dniach 8-18 lipca 1948 roku odbędą się uroczystości związane z 500-leciem nadania autokefalii Kościołowi na Rusi. I w takiej sytuacji, gdyby cerkwie siostry nie powinny odmawiać udziału. Dlatego też rzeczywiście większość cerkwi prawosławnych, prawie wszystkie cerkwie prawosławne, oprócz cerkwi cypryjskiej, przyjechały na to wydarzenie, aby uświetnić ten jubileusz, a państwo k temu wydarzeniu przydało bardzo znaczącą oprawę. W kwietniu 1945 roku metropolita Dionizy powrócił do Polski, powiadomił prezydenta Bieruta o swoim lojalnym stosunku do nowych władz i poprosił o nieczynienie przeszkód w wykonywanie kanonicznego obowiązku zarządzania diecezją warszawską i kierowania całym kościołem prawosławnym w Polsce. Władza starała się usunąć metropolitę ze stanowiska, natomiast nie rezygnowała z zachowania autokefalii. Jesienią 1946 roku w Moskwie przebywał minister sprawiedliwości Świątkowski, przeprowadził rozmowy z przewodniczącym Rady do spraw rosyjskiego kościoła prawosławnego Karpowym, gdzie poruszono sprawę rozwiązania sprawy autokefalii polskiej. Państwo polskie jest państwem niezależnym, to i Kościół powinien być. Państwo wspierało polskie tą niezależność. W kwietniu 1948 roku rząd podjął uchwałę o cofnięciu zgody na pełnienie obowiązków metropolity przez Dionizego. Metropolita został poinformowany później, dopiero w maju. Na miejsce usuniętego metropolity powołano organ komisaryczny, tymczasowe kolegium zarządzące PKP. W skład tego komitetu wszedł biskup bielski Tymoteusz Reter, przewodniczący, biskup Jerzy Korenistow, Jan Kowalenko, ksiądz Eugeniusz Naumow, tata tu obecnego profesora Naumowa i inni. Zadaniem kolegium było m.in. doprowadzenie do uporządkowania spraw autokefalii. W kwietniu 1948 roku w imieniu kolegium arcybiskup Tymoteusz wystosował pismo do patriarchy Aleksego, w którym zwracał się z pokorną prośbą o przychylne potraktowanie szczerego dążenia hierarchii i owczarni polskiej autokefalicznej cerkwi prawosławnej do nawiązania stosunków ze świętym kościołem rosyjskim i wyznaczenia audiencji na specjalnej audiencji oraz uzyskania błogosławieństwa macierzystego kościoła rosyjskiego na dalsze trudy ku uchwale. To jest cytat. Arcybiskup Tymoteusz nie rezygnuje z wyrażenia Polska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna i pisze tak do Patriarchy Moskiewskiego, mówiąc o tym, że my jesteśmy cerkwią autokefaliczną. Została wyznaczona data audiencji na 19-27 czerwca. Uczestniczyło w niej 6 osób. Biskup Szereter, Jerzy Koronistow, ksiądz Eugeniusz Naumow, ksiądz Michał Kiedrow, ksiądz Michał Lęczewski,
oraz Mikołaj Serebrianikow. Delegacja zrzekła się autokefalii nadanej przez patriarchę Konstantynopola Grzegorza VIII w 1924 roku. Przyjęto natomiast uchwałę synodu rosyjskiego kościoła prawosławnego z czerwca 22 czerwca 1948 roku. Akt, ten dokument nazywał się Akt ponownego zjednoczenia polskiego kościoła prawosławnego z rosyjskim kościołem prawosławnym i o nadaniu autokefalii. Sprawa autokefalii w ten sposób została uregulowana. 16 dni po nadaniu autokefalii rozpoczęły się uroczystości związane z 500-leciem funkcjonowania Patriarchatu Moskiewskiego. Arcybiskup Tymoteusz brał w nich udział i Patriarchat Moskiewski właściwie też nie zrezygnował całkowicie z idei soborowych, dlatego że po zakończeniu części upamiętniającej 500-lecie odbyły się obrady nawiązujące do ustaleń ogólnoprawosławnych. Przedstawiciele cerkwi kościołów greckojęzycznych opuścili obrady po tym, kiedy odbyły się uroczystości 500-lecia i nie zostały na tych, które nawiązywały do tych zdarzeń, powiedzmy, ogólnoprawosławnych czy soboru ogólnoprawosławnego. Tematy, na które wyrażono opinię, dotykały zagadnień sformułowanych w procesie przygotowawczym do soboru ogólnoprawosławnego. Po prostu przejęto pewne tematy, może nie całkiem skopiowano i nie wszystkie, ale wydano 4 rezolucje, podpisane 4 dokumenty. To były stosunki między Watykanem i Kościołem Prawosławnym, ważność święceń anglikańskich, kalendarz kościelny, stanowisko Kościoła Prawosławnego wobec ruchu ekumenicznego. I wśród podpisów tych jest podpis metropolity Tymoteusza. Wszystko to wskazuje, że cerkiew rosyjska potrzebowała polskiej cerkwi. Ten podpis, a nadanie aktu o autokefalii, no, 16 dni przed rozpoczęciem tego soboru, nazwijmy to, wskazuje, że no, śpieszono się z tym aktem. A jeśli porównamy tomosy, chociaż w tekście rosyjskim nie występuje słowo tomos, ale jeśli porównamy dokumenty grecki i dokument rosyjski, to zauważymy w nich znaczącą różnicę. Dokument grecki jest uroczysty, ładnie napisany, odręcznie napisany, z podpisami. Dokument rosyjski jest wydrukowany na kartce zwykłej, opieczętowany. Podpisy biskupów też są metropolitów nadających autokefalię. Sprawa jest załatwiona. Więc ta autokefalia z jednej strony naszą sprawę rozwiązywała, dziękować Bogu i rozwiązała, natomiast trzeba pamiętać też, że po prostu cerkiew rosyjska potrzebowała polskiej cerkwi autokefalicznej jako sojusznika w pewnych swoich zamiarach osobistych. W dokumencie rosyjskim, jak powiedzieliśmy, słowo dokument tomus nie występuje. Jest to dokument, który się nazywa Akt ponownego zjednoczenia polskiego kościoła prawosławnego z rosyjskim kościołem prawosławnym o nadaniu mu autokefalii. Jest znacznie krótszy od dokumentu greckiego. Właściwie 2/3 treści, tej krótkiej treści zajmuje krytyka autokefalii otrzymanej w roku 1924. Mowa jest o sankcjach i nałożeniu sankcji na metropolitę Dionizego. Natomiast 1/3 mniej więcej tego dokumentu mówi o ponownym zjednoczeniu i nadaniu autokefalii. Nie wiem, czy delegacja polskiej cerkwi, która uczestniczyła w akcie nadania tego dokumentu, prawda, powróciła w całości. Tak? Chodzi mi o to, czy metropolita Dionizy wyjeżdżał ponownie do Moskwy po 16 dniach od nadania autokefalii. Podejrzewam, że pozostał w Moskwie, czekając na wydarzenia związane z 500-leciem. Może profesor Naumow podpowie, nie wiem, czy delegacja wróciła do Polski, potem znowu pojechała, czy też czekała w Moskwie. W każdym bądź razie historia 1948 roku kończy naszą rozdział o nadaniu autokefalii. Sprawę załatwia. Nie było to tylko nasza sprawa, ale to też leżało w interesie innych. Dziękuję Państwu.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Wysłuchaliśmy relacji z sympozjum poświęconego metropolicie Dionizemu Waledyńskiemu, wykładu ojca Andrzeja Kuźmy zatytułowanego Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce z 1924 roku i nadanie nowej autokefalii przez Kościół Rosyjski w 1948 roku. Była to okazja do przybliżenia ważnych wydarzeń z historii polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego oraz refleksji nad znaczeniem autokefalii dla życia cerkwi w Polsce. Serdecznie dziękujemy za słuchanie i zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 20, a to pora na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o modlitwie ekumenicznej za zmarłych na cmentarzu fortecznym twierdzy Dęblin.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 12 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętych 9 męczenników z Kizyku, świętego Memmona Cudotwórcy, męczenników Diodora i diakona Rodopiana, świętego Nektariusza z Opniny oraz świętego męczennika Jana Walacha. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o modlitwie ekumenicznej ze zmarłych na cmentarzu fortecznym twierdzy Dęblin oraz o wakacyjnej ofercie obozów letnich organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Dziesiątego maja na cmentarzu fortecznym twierdzy Dęblin w gminie Stężyca odbyła się modlitwa ekumeniczna za zmarłych żołnierzy I wojny światowej oraz wszystkich spoczywających na tamtejszej nekropolii. W atmosferze skupienia i zadumy wierni różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie uczcili pamięć tych, którzy oddali życie podczas działań wojennych. W uroczystości uczestniczyli duchowni reprezentujący różne tradycje chrześcijańskie. Ojciec Michał Dorożkiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Puławach, ojciec Grzegorz Brudny z parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie oraz ojciec Jarosław Grzelak, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Stężycy. Podczas panichidy ze zmarłych śpiewał chór parafii pod wezwaniem świętej równej apostołom Marii Magdaleny w Puławach pod dyrekcją matuszki Walentyny Dorożkiewicz. Wspólna modlitwa była wyrazem pamięci i wdzięczności oraz nadziei na życie wieczne. Uczestnicy modlili się za poległych żołnierzy, prosząc również o pokój na świecie. Szczególny charakter wydarzenia podkreślało miejsce spotkania. Historyczny cmentarz forteczny twierdzy Dęblin, będący miejscem spoczynku żołnierzy wielu narodowości. Na zakończenie uroczystości ojciec Michał Dorożkiewicz podziękował wszystkim zgromadzonym, a szczególnie członkom Społecznego Komitetu Ratowania Cmentarzu Fortecznego twierdzy Dęblin za ich zaangażowanie w oczyszczanie cmentarza z krzewów i drzew. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje letnie obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna oferta obejmuje 3 obozy wypoczynkowe. Najmłodszych uczestników w wieku od 8 do 12 lat organizatorzy zapraszają na obóz w Krakowie w terminie od 20 do 29 lipca. W programie przewidziano zwiedzanie Wawelu i Smoczej Jamy, wizytę w kopalni soli w Wieliczce, warsztaty robienia obwarzanków oraz wyjście do zoo. Organizatorzy zapowiadają także liczne gry i zajęcia integracyjne. Dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat przygotowano obóz w Supraślu, który odbędzie się w dniach 12-19 lipca. W programie m.in. warsztaty kulinarne, zwiedzanie Muzeum Ikon i Muzeum Drukarstwa, przejazd bajkową kolejką, wyjazd do Zagrody Żubrów w Kopnej Górze, a także wspólne gry, zabawy i ognisko. Uczestnicy będą również brać udział w nabożeństwach w Monasterze Zwiastowania przy Najświętszej Bogurodzicy. Młodzież w wieku od 13 do 15 lat może wyjechać na obóz do Cieplic, który odbędzie się od 20 do 29 sierpnia. W planach są wycieczki po Sudetach, zwiedzanie Wrocławia i Drezna, wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach, odwiedziny Zamku Czocha oraz wypoczynek w Termach Cieplickich. Uczestnicy będą również brać udział w nabożeństwach prawosławnych sprawowanych w Jeleniej Górze i Cieplicach. Bractwo niedawno ogłosiło koniec zapisów na obóz wypoczynkowy roboczy w Wojnowie, także zachęcamy do zapisów, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem zarząd.bmpdbg@gmail.com oraz telefonicznie u liderów obozów w godzinach od 16 do 21. Dodatkowe informacje dostępne są w mediach na profilach społecznościowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Organizatorzy zachęcają do wspólnego spędzenia wakacji z Bractwem.

0: W niedzielę 10 maja o godzinie 17 w cerkwi w Karakulach odbyła się uroczystość poświęcenia krzyży, które zostały umieszczone na kopułach budującej się cerkwi w Karakulach. W wydarzeniu uczestniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub, który przewodniczył modlitwie i obrzędowi poświęcenia. Już teraz zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia na antenie Radia Ortodoksja.
1: Reportaż w Radiu Ortodoksja.
2: Gdyby nie było łaski Ducha Świętego, gdyby nie było woli Bożej, ten obiekt pewnie by nie powstał.
1: Małgorzata Pawluczuk.
2: Żyjemy w czasach, kiedy bardzo mocno się wszystko laicyzuje, kiedy mówi się, że może za dużo mamy budynków, ale niech budynki powstają, niech cerkwie powstają, bo to są fundamenty prawosławia, to są miejsca, gdzie my szukamy dla siebie ukojenia, dla siebie w wielu sytuacjach ratunku, no bo wszystko, co się wiązało w historii z upadkami, ze stresem, to wszyscy się udawali do Boga. Dlatego nie minimalizujmy tego, że może mamy czegoś za dużo. Jest taka wola, jest błogosławieństwo, budujmy. Cieszymy się, no bo tutaj monaster w niedalekiej jakby odległości, sąsiednia parafia aż w zaściankach, także świętego Panteleimona. Miejmy nadzieję, że tutaj mieszkańcy i Karakul, i Sowlan, i Ogrodniczek znajdą swój drugi dom. Tutaj będą się odbywały wszelkiego rodzaju i sakramenty, przede wszystkim będzie odprawiana liturgia. A jak jest liturgia, jest obecność Boga, to łatwiej się żyje.
3: Wcześniej jeszcze ludzie przyjeżdżający pytali się, co to za obiekt. Już gdy staną krzyże, będzie ten obiekt znany i będzie wiadomo, że jest to świątynia Boża. Chciałbym jeszcze króciutko powiedzieć o tych pracach, które były wykonane i osobom, którym zawdzięczamy również ten etap, do którego doszliśmy, a więc etap wzniesienia wybitnego Nestora architektów świętej pamięci Michała Bałasza. Jesienią 21 roku zostaje wydane także pozwolenie na budowę, a prace realnie rozpoczynają się już terenie. Wykonanie robót budowlanych pod względem konstrukcyjnym, posadowienia oraz wzniesienia stanu surowego podejmuje się firma prowadzona przez braci Adama i Mateusza Lewczuków. Wcześniej w tych pracach również uczestniczył ich ojciec świętej pamięci. Wieczna im pamięć. Ale już od samego początku niezbędną wiedzą techniczną, specjalistyczną dzieli się z nami i prowadzi tą budowę kierownik budowy, magister inżynier Mirosław Siemieniuk, a inspektorem nadzoru od samego początku jest znany nam również inżynier Aleksy Mularczyk. I należy tutaj podkreślić, że pełnią oni swoje funkcje w sposób całkowicie społeczny. Do uroczystego aktu poświęcenia kamienia węgielnego oraz zmurowania aktu erekcyjnego dochodzi dnia 29 lutego 2022 roku, co odbywa się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba. W dalszym etapie wykonano kolejne prace związane ze stolarką okienną, z elewacjami, z dachem. I te prace były prowadzone w kolejnym etapie przez firmę pana Pionika, który uczestniczy też w montażu dzisiaj krzyży przygotowanych przez pana Mirosława Lewczuka.
4: Podczas budowy świątyni jest takie trzy etapy, w których uczestniczymy liturgicznie. To początek, kiedy jest poświęcenie kamienia węgielnego. W środku liturgicznym znakiem jest postawienie krzyża na kopule głównej. To jest właśnie moment, w którym jesteśmy dzisiaj. I ostatnim takim liturgicznym uczestnictwem w budowie świątyni jest jej poświęcenie. A więc jesteśmy, można powiedzieć, na półmetku budowy świątyni. Oczywiście dla mnie ikona życiodajne źródło, bo pod wezwaniem tej ikony Matki Bożej, a więc pod wezwaniem Matki Bożej jest ta świątynia. Życiodajnym źródłem jest sam Zbawiciel Jezus Chrystus, który jest źródłem naszego zbawienia. Stoimy przed ikoną i modlimy się o to, żeby Bóg pomógł w prowadzeniu tej inwestycji, żeby ją też dokończyć. I jak już powiedziałem, jesteśmy w połowie tej drogi. Bez pomocy Bożej nie jesteśmy w stanie dokonać żadnego dzieła. Dlatego i dzisiaj, stawiając krzyż, prosimy Boga o to, żeby wsparł nas swoją łaską, żeby to dzieło dokończyć. Budujemy po to, żebyśmy mogli uczestniczyć w nabożeństwach, szczególnie w sakramencie Eucharystii, bez którego nie może dokonać się nasze zbawienie. Ale budujemy też świątynię naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom, wierząc, że oni też będą odnajdywać drogę do źródła. Wznieśmy więc dzisiaj swoje modlitwy, żeby Bóg pobłogosławił to dzieło, ale też, żeby pomagał nam i przyszłym pokoleniom trwać w wierze i przychodzić tu, żeby korzystać ze źródła Jego łaski. Teraz pomodlimy się.

0: prawi spasieni, posвященi, прощeni.
1: Майанный всех святых, помилуйте, спасет нас от благ и человеколюбец.
2: Аминь, спаси
3: Zanim zaczną podnosić krzyż i stawiać, to będziemy musieli chyba trochę odejść ze względu na bezpieczeństwo. Dlatego zakończyliśmy, odejdziemy i będziemy oczekiwać tego pięknego efektu, jakim będzie posadowienie krzyża na kupule. Ja bardzo serdecznie chcę Ci podziękować, Władyce, za inicjatywę i prowadzenie budowy. Dziękuję też braciom monasteru, którzy wspierają Władykę. Dziękuję też wszystkim ofiarodawcom i ludziom dobrej woli, którzy i Radzie Parafialnej, którzy zajęli się budową tej świątyni. Właściwie parafianami to jeszcze będą ci, których może tu nie ma, bo co roku, jak jedziemy tutaj, to jest coraz więcej tych nowych domków, powstaje wokół i być może jeszcze parafianie, ci ludzie nie wiedzą, że to będzie ich parafia, którzy przyjadą tutaj, ale to jest ważne, że wy budujecie. Dlatego chcę bardzo serdecznie podziękować wam wszystkim za wasz trud, za wasze środki.
4: Droga ekscelencjo, duchowieństwo, wszyscy mieszkańcy Karakul Ogrodniczek Ciasnego, a także goście, którzy są, ja w imieniu przewodniczącej Rady Miejskiej, która też jest chora, oraz radnych Rady Miejskiej, chcielibyśmy życzyć wszystkim, aby te powstające miejsce, piękne miejsce kultu, żeby było to miejscem wiary, nadziei, żeby tworzyła się tutaj jedność i żebyśmy wszyscy wspomagali, pomagali i z otwartymi sercami tutaj przychodzili. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Zawsze służymy pomocą.

0: wielka radość. Dzisiaj nastąpiła, bo mamy krzyże na cerkwi.
1: Jan Szymczuk, starosta.
0: Teraz każdy przejeżdżający, tak jak Władyka powiedział, będzie wiedział, że to jest cerkiew i kto będzie chciał, przeżegna się, pozdrowi Pana Boga i pojedzie do pracy. Tędy przyjeżdża mnóstwo ludzi. To jest miejsce widoczne z każdej strony, więc cieszymy się bardzo, że doczekaliśmy się tego etapu. Dziękujemy Bogu za wszystko. No i obyśmy mogli tą cerkiew wykończyć.
2: Parę lat temu przy rozpoczęciu robót budowlanych, tu żeśmy stali przy krzyżu tym.
1: Inżynier Aleksy Mularczyk, inspektor nadzoru budowlanego.
2: Z jego ekscelencją Andrzejem, biskupem Andrzejem i zostało odprawione nabożeństwo molebne ku czci intencji budowy tej cerkwi. No i po paru latach, wtedy to było tutaj puste pole, po paru latach widzimy już efekt taki, że cerkiew w stanie surowym, zakrytym stoi, krzyże są postawione. Tak jak Władyka Jakub dzisiaj powiedział, jest to już pewien etap, który jest dosyć istotny dla tego obiektu. No ja myślę, przecież tutaj trzeba pamiętać, że od wieków ludzie żyli na tym terenie, na terenie wsi Karakul, na terenie wsi Ciasny, na terenie Ogrodnicze, która jest bardzo dużą wioską. I ta ludność to była w większości prawosławna, trzeba to mieć na uwadze. I w związku z tym jest oczywistym, że ta świątynia powstaje dla potrzeb tej ludności. I dlatego nic dziwnego, że ona w tym miejscu akurat powstaje. A że to wspaniałe to miejsce zostało to odkryte, to jest pewien znak Boży. No. To trzeba powiedzieć. Jeżeli chodzi o współdziałanie na terenie w ogóle Supraśla, no to trzeba pamiętać, że na dzień dzisiejszy jest przewidziana jako świątynia filialna dla monasteru, dla klasztoru. I w związku z tym no, nie można mówić tutaj o odrębnej parafii na dzień dzisiejszy, ale no, Bóg i życie pokaże, jak to będzie.
3: No i to jest przeżycie, kiedy się widzi, jak powstaje, jak zwieńcza się pewien etap krzyżem.
1: Roman Romaniuk, Rada Parafialna.
3: No to jest dosyć podniosły moment, szczególny moment dla każdego. Każdy to przeżywa na swój sposób, bo ma świadomości, że przyjdzie czas, kiedy będziemy tutaj przychodzić i się modlić. I ta modlitwa nasza codzienna w tej cerkwi, da Bóg, będzie kontynuacją tego etapu, który dzisiaj mamy. Tak? To będzie już taka finalizacja tego. Pamiętam, te początki były dosyć burzliwe. Były tutaj dyskusje z mieszkańcami odnośnie projektu, wielkości cerkwi, czy będzie przeszkadzać komuś nie. Były spotkania w ramach

Ta droga na pewno będzie, która pozostała też niełatwa, ale jeżeli już widzimy krzyże, już widzimy zarys, to też już inaczej troszeczkę to wygląda. Już ma się świadomość, że można powiedzieć, świątynia stoi, tak? I już będziemy tylko ją wykańczać i będziemy tylko już coraz bliżej finalizacji, coraz bliżej tego celu.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Wysłuchaliśmy relacji z uroczystości poświęcenia krzyży na kopułach cerkwi w Karakulach, która odbyła się w niedzielę 10 maja o godzinie 17. Wydarzenie zgromadziło duchowieństwo oraz wiernych, a modlitwie przewodniczył arcybiskup Jakub. Dziękujemy za słuchanie i zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja.

0: Drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy za dzisiejszą obecność, ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Już za chwilę na naszej antenie usłyszymy modlitwy wieczorne, które zakończą dzisiejszą audycję. Zapraszamy ponownie jutro o godzinie 16. Przed mikrofonem będzie czekała na Państwa Joanna Wawrzeniuk. A my żegnamy się ze słuchaczami. Przy mikrofonie była Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, do usłyszenia za tydzień. Chrystus Woskresie.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwami świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj